svoj tebis. Daleki li zrabari, kazat kove su u meni. Dakle toma i jesam manis, šintan i taj se goši.